0: mamu awa susoki na lobi na kumbi ngambo po na zandumba yo moko ebisa ngai mobaino atindo na poto po oya kobokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisi nga mobaino atelefonako deux fois par jour na 6 heures du matin na minuit après minuit soki atelefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebike mobaino atelefona 6 heures du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobai na yo
1: alo papa.